0: ciebie, ty chwasza, ty rata, stroma, dusta, rohena, za to otwadno, ci mrołunia, musimy sobie to pić. Zor, ci chwasza, ci ciebie, za to.
1: Za ty ciebie, a my dziel wręcz, dorieta, boweta, dziel mole mara, haso, hadon, bandy, ośta, roszodze, ojcezba, zor, chabo. Mamy chwaszy, osolowe masztaro, mam, iż tam.